Wyraz, co mnie wiarygodne. Czułem moich róg dokładny, chrony pól.

0: malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak lietu, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że to, a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do kniżek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziowodach, za jedną z organizator konferencji pra 850 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy za Bielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należyli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku proslojku czynowników, szeroku proslojku radników, mianowito szeroku proslojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki objanowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby możemy iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska proslojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośle już powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centr i szkolnictwa, i centr administracyjny, i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Święty dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem świętego domu. I chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skażę, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał. Ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічнае.
1: А глебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44-го году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беласточына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, дала дзяржава, бо яна дазволіла zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie było by tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjawiałem się czastka już się chodzi. Dla nas ta czastka nas, ta muzei. Tak można сказать, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Tak, że to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tut na murali kościoła. I on zachwarł i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ. Сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не достав, так бронтає ногами. На мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студії вод, у нас є матераци, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то ж то щось 4-летній малиш мене запрошує до студії вод на відпочинок. То є велика справа.
3: І що ж, теперка так символічно з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є ich budynok, wasz sidorskich budynok. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, że ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ось гляди, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі їх, може, бачили в живих, коли ще ніхто був? Чи
0: це... Ні, тільки батько Świętej Pamięci Darka, a Maci to jeszcze żywie Darka. No. A tych dziadków i pradziadów to nie wiedział.
8: Jakie wasze czuwanie, że to zostaniecie na pewno na 100 godzin, ten mural, tak? To będzie stajać?
0: No, on namalowany na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no, zagładzał tynkołka i думаю, już to heta i farba ciapier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u toj tynk, powinno przetrwać.
8: Mhm. Na 100 godzin.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-wolyński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu galicko-wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha. I 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach prowadzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodniego napramku. Переважно, коли ходить то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське Західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ходить про мову i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stwarzamy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna.
9: tema mowy, poleskiej mowy, różnorodność gaworok poleskich na białoruskim zachodnim Polesiu jeszcze jakby nie zusiem podniata na taki uzrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, żeby dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu oni tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces nastąpa, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci i młodzieży. Tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może miejsca tam mowie Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także думаю, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanie się na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosi mi do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Wony dobrosławlane, świadomy Białorusy honorać się tym, jak raz podkreśluj to, że swoją tu inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
10: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
11: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Jurija związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Jurija wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczonej werbuju, poganiający. Potem tu już werbu sadzi się też na polu. Jakraz roślina, jaka ja taka no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jakraz, które daje życie, żyto, życie, tu wielmi taka etymologia słowa bliska, jakraz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurijewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija już ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
12: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. Tych przodków majcie za nami. Witajmy.
9: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik,
4: Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького щинча, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка, і много-много чого іншого, а студія фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братом, і з іншими трохи дійничаєм. Може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йость, а ми, ну, так, уже 3 роки робимо Барнфілд фестиваль, і то на гетим, на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і уже думаю, що Йость, бо любимо гете місце.
8: І музей був все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов подляше, так що, якби... Білоруси його створають, то Йость білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
6: Ну так, ну білоруси подляше, так що якби мог не бути білоруським.